0: ogetia ogetia toka kunegereria rwebone 99% kamoshene 1% wahianyu na DJJ
1: digitho ya kigosho ogetere 4D jo